0: glasbe.
1: A već kod je okusov sladoleda.
0: Sviže na Radio Ena.
2: Radio Ena.
0: Niko Santos, All